0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj porozmawiamy o systematycznym wypychaniu polskich księży z Białorusi. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Ukryte represje reżimu łukaszenkowskiego.
3: Co dzień my oznaczamy jakieś nowe areszty.
2: Prezentacja książki Archipelag Białoruś.
4: Za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów.
2: Z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi?
5: W wielu przypadkach to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: На Białorusi trwa systematyczne zmuszanie polskich księży katolickich do opuszczenia kraju. Kolejne parafie żegnają polskich kapłanów, którym władze odmówiły przedłużenia zezwoleń na dalszą posługę. W ostatnich tygodniach możliwość dalszej pracy duszpasterskiej utraciło dwóch księży z diecezji pińskiej, trzech z diecezji witebskiej, czterech z archidiecezji mińsko-mohylewskiej i czterech z diecezji grodzieńskiej. Mimo publicznej demonstracji jedności i wzajemnego wsparcia w relacjach między Kościołem katolickim na Białorusi a państwem, czego przykładem były uroczystości w Budsławiu, wciąż zachodzą procesy, których ani jedna, ani druga strona stara się nie nagłaśniać. Wielu z wyrzucanych kapłanów przez dziesięciolecia służyło wiernym na Białorusi, budując i prowadząc życie parafii oraz towarzysząc wiernym w codziennym życiu. Według działaczki organizacji Chrześcijańska Wizja Natalii Garkowicz, władzom w Mińsku chodzi przede wszystkim o wymuszenie lojalności.
3: Metody są do zastraszenia, do trzymania pod kontrolą, do powiedzenia dla całego społeczeństwa, zwłaszcza dla Kościoła, że wy musicie słuchać, co my mówimy, musicie milczeć i musicie w ogóle być naszymi służkami, tak mówiąc umownie.
2: Według relacji parafian, część polskich duchownych zamierza ubiegać się o białoruskie obywatelstwo, licząc, że pozwoli im ono pozostać w kraju. Nie ma jednak gwarancji, że taki krok zakończy się powodzeniem. Wierni podkreślają, że kolejne wyjazdy polskich księży oznaczają dla wielu parafii utratę duszpasterzy związanych z nimi od kilkudziesięciu lat. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna opublikowało raport pod tytułem Ukryte represje w Białorusi 2020-2026. Dokument pokazuje, że w ciągu 6 lat reżim łukaszenkowski całkowicie zmienił taktykę. Zamiast demonstracyjnych zatrzymań i głośnych procesów stosuje dziś model tzw. niewidzialnego prześladowania, oparty na blokadzie informacji, zamkniętych sądach i systemowym zastraszaniu społeczeństwa. Statystyki dotyczące spraw ekstremistycznych zostały utajnione. Procesy sądowe odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a adwokaci i rodziny oskarżonych są zmuszani do milczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej. Autorzy raportu zwracają uwagę, że państwowe instytucje, takie jak Prokuratura Generalna, Komitet Śledczy czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przestały publikować dane, które wcześniej pozwalały ocenić skalę prześladowań. W oficjalnej statystyce sądowej brakuje informacji o większości artykułów wykorzystywanych w sprawach politycznych, a dostęp do materiałów procesowych jest systemowo ograniczany. W efekcie represje nie znikają, lecz stają się coraz mniej widoczne dla społeczeństwa i międzynarodowych instytucji, twierdzi założyciel Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna Aleś Bialacki.
4: Co dzień my oznaczamy jakichś nowych ludzi, nowe nazwiska, nowe areszty, nowe, które trafiają do więzienia po politycznych motywach. To znaczy, że reżim protягує свої репресії і до свої репресії, те репресії нестети ще не спиняє на Білорусі.
2: Według даних Wiasny każdego roku na Białorusi wszczynanych jest około 5000 nowych spraw politycznych. W bazie organizacji znajduje się już niemal 8500 osób skazanych z powodów politycznych, podczas gdy na państwowej liście osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną widnieje około 6500 nazwisk. Raport zwraca uwagę na rosnącą rolę wyroków zaocznych, które stały się narzędziem represji wobec osób przebywających za granicą. To mechanizm pozwalający władzom ścigać migrantów politycznych, wpisywać ich na listy poszukiwanych oraz konfiskować majątek tych ludzi. W Warszawie odbyła się prezentacja wydanej przez Ośrodek Studiów Wschodnich książki Archipelag Białoruś. Publikacja gromadzi relacje byłych białoruskich więźniów politycznych. Otwiera je artykuł Andrzeja Poczobuta, który z chłodną precyzją dokumentalisty opowiada, czym jest współczesny łagier. Pozostałe relacje nagrano i spisano na zlecenie Ośrodka Studiów Wschodnich w latach 2025-2026. Ich celem jest udokumentowanie najważniejszych cech systemu represji. W tych wstrząsających świadectwach widać państwo, w którym prawo jest dekoracją, a sądy mają charakter kawkowski. Śledczy i strażnicy więzienni systemowo znęcają się nad więźniami politycznymi, których pozbawiono elementarnych praw i naznaczono obowiązkiem noszenia żółtej naszywki. Tytuł książki nawiązuje nie tylko do dzieła Aleksandra Sołżenicyna. Inspiracją dla niego są też słowa Haliny Dzierbysz, która 5 lat spędziła w więzieniu za terroryzm. В заміщеній в тим збірже релації мові вона, що білоруські колонії карне – то висипки невольництва. Десятки таких колоній, арештів слідчих, в'язень і обозів праці примусової творив власне архіпелаг Білорусь, зазначає директор осередка студіїв всходніх Войцех Конончук.
0: Бардзо жадко нам ще здажа видавати свідецтва, але тим разом узналишми, że żaden raport na temat białoruskiego systemu represji nie będzie brzmiał mocniej niż przekazanie słów samym byłym więźniom politycznym reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ta książka nie jest łatwą lekturą, jest przypomnieniem, a czasami też takim uświadomieniem wszystkim nam, że za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie, nie tylko w tej części.
2: Warunki utrzymywania więźniów politycznych w białoruskich łagrach są nieludzkie i często nie do wytrzymania. Według obrońców praw człowieka od 2020 roku za kratami łukaszenkowskich więzień zginęło około 10 osób, pozbawionych wolności według artykułów politycznych. O tym, z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi, opowiemy Państwu po krótkiej przerwie.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Berazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Białoruskie więzienia od lat pozostają miejscem, gdzie represje wobec przeciwników reżimu przybierają najbardziej brutalną formę. Tysiące więźniów politycznych każdego dnia mierzą się z izolacją, przemocą psychiczną i fizyczną oraz warunkami, które organizacje broniące praw człowieka określają jako nieludzkie. Dla wielu z nich kara nie kończy się na wyroku, staje się codzienną walką o godność, zdrowie i przetrwanie. Poprzez tak brutalny stosunek wobec osadzonych według artykułów politycznych, białoruskie władze próbują zastraszyć społeczeństwo i pokazać, jakie konsekwencje grożą za sprzeciw wobec reżimu, uważa były więzień polityczny Paweł Marzejka.
3: Najważniejsze, moim zdaniem, czego chce władza od więźniów politycznych, żeby przestali czuć się ludźmi i uznali za winę to, że w 20 roku albo w wydarzeniach po 20 roku wystąpili po stronie narodu białoruskiego, wystąpili przeciwko falszowaniu wyborów, wystąpili za wolną Białoruś. Także moim zdaniem to jest główny cel tej systemy represyjnej łukaszenkowskiej, a metody, które stosują, to zależą od każdej oddzielnej kolonii karnej, ale jakby wszystkie można wpisać w ranki top znęcania się nad ludźmi.
4: Agnieszka Romaszewska-Guzy. W wielu przypadkach można nazwać to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami, można nazwać znęcaniem się, można nazwać nieludzkim traktowaniem. To spełnia wszystkie znamiona tych umieszczanych w konwencjach właśnie deliktów, jak to się nazywa, czyli tych przestępstw umieszczanych w konwencjach, czego nie wolno wykonywać, czego nie wolno robić. Oczywiście to wygląda różnie w przypadku różnych więzień, różnych więźniów i różnych sytuacji. To jest bardziej lub mniej dotkliwe, ale zawsze służy takiemu fundamentalnemu, jakby to powiedzieć, zdeptaniu człowieka po prostu. Zdeptaniu człowieka, sprowadzeniu go do parteru, do poziomu podłogi. Temu służą właśnie te wszystkie skądinąd, czasem to może być bicie, a czasem to może być karcer po prostu, bez powodu. A czasem to są kolejne kary, które pozbawiają cię paczek i w ten sposób masz znacznie mniej po prostu jedzenia zwyczajnie. Bo ludzie jednak tam bardzo są kiepskie warunki żywieniowe. Tam więźniowie opowiadają o tym, gdzie, w którym więzieniu troszkę lepiej karmią. To są już oczywiście specjaliści od tego, doświadczeni więźniowie doskonale wiedzą, jak to bywa, ale generalnie karmią bardzo źle, więc nie przypadkiem, zwłaszcza ludzie, którzy przebywają w tych potwornych, sztrafnych izolatorach, czyli w tych karcerach, tracą tak strasznie na wadze po prostu, dlatego że no po prostu chłód też wysysa z organizmu siły. No i w ten sposób między innymi się nad nimi można znęcać, prawda? Są dziesiątki sposobów znęcania się nad człowiekiem. To jest właśnie poprzez pozbawianie kontaktu z rodziną, dziećmi, tak to nie tam, że miesiąc czy dwa, tylko na przykład przez lata.
5: Roman Imielski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego w Gazety Wyborczej. Nie sądzę, żeby represje Łukaszenki w najbliższym czasie osłabły, dlatego że on bardzo obawia się powtórki z roku 2020. Być może nie taką skalę, bo dużo, oczywiście część osób z Białorusi wyjechała, ale jednak jego sytuacja nie jest zbyt dobra. Jest cały czas objęty sankcjami. Gospodarka sobie radzi średnio. To kolejne zatrzymania, bo wiadomo, że jak wypuszcza jakąś grupę politycznych więźniów, to natychmiast podobną ilość aresztuje. To jest jego też karta przetargowa w grze z Zachodem i przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że więźniowie polityczni wychodzą na wolność, że Andrzej Poczobut jest tutaj z nami w Polsce, ale jednak uważam tę grę Amerykanów za dosyć niebezpieczną, dlatego że poluzowanie sankcji na Łukaszenkę bez koordynacji ich z Unią Europejską, która tych sankcji nie luzuje, no to będzie oznaczać, że Łukaszenka będzie przede wszystkim starał się tą linię amerykańską jeszcze mocniej wykorzystywać. Generalnie ja mówię, że Białorusi są prawdziwe łagry, w takich, których siedział Andrzej Poczobut, ale sama Białoruś też jest quasi łagrem. No nie ma tam wolności słowa, nie ma demokracji, ludzie są represjonowani, są torturowani cały czas. Łukaszenka wierzy, że przetrwa najbliższe zawieruchy i przekaże władzę pewnie któremuś ze swoich synów, no bo tak na to wszystko wskazuje, więc musi mieć przynajmniej taką stabilną według niego sytuację. No a niestety częścią tej stabilnej sytuacji z punktu widzenia Łukaszenki są właśnie ci więźniowie polityczni.
6: Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Więźniowie polityczni na Białorusi dzięki staraniom administracji amerykańskiej wychodzą już od wielu miesięcy. Sedna sprawy to nie zmienia, to znaczy represje jakie były, tak są. Łukaszenka zastępuje znanych więźniów nieznanymi, w związku z czym trudniej będzie państwom zachodnim się o nich starać, bo wielu z nich po prostu nie będziemy wiedzieli. Per saldo oczywiście wszyscy się cieszymy z każdego uwolnionego człowieka, bo to są życia, to są zdrowia, to są rodziny, to jest ich byt. Natomiast sedna tego reżimu to oczywiście nie zmienia i nie ma chyba szansy zmienić, dlatego że Aleksandr Łukaszenka po 2020 roku przekonał się, jakie jest jego realne poparcie wśród narodu. Przekonał się, że czasy, kiedy był popierany przez większość obywateli, dawno minęły. W zasadzie są dwa czynniki, które pozwalają mu zachować władzę. To jest strach rozpowszechniany przez jego własne struktury siłowe i to jest Rosja, która żelaźnie stoi za plecami Łukaszenki i też, jak pokazała w 2020 roku, jest w stanie wiele dla niego zrobić, ale też coraz więcej od niego oczekuje, czego najlepszym przykładem był udział Białorusi w wojnie, w agresji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o grodzieńskiej fabryce Szereszewskich, która zrobiła tę rodzinę jedną z najbogatszych w kraju. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Cytrus oraz jego przebojowym utworem Tęsknica Nocna.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Organizacja zbudowana przez Olecha nie miała żadnego kontaktu z kierownictwem polskiego podziemia niepodległościowego za jałtańską granicą. Olech utrzymywał natomiast kontakty z połakowskimi ośrodkami konspiracyjnymi w powiatach grodzieńskim i wołkowyskim, a także z kilkoma luźnymi polskimi oddziałami partyzanckimi, głównie z powiatu Lida, nawiązującymi do tradycji Armii Krajowej. Można powiedzieć, że działalność organizacji Olecha miała dwa wymiary. W perspektywie spodziewanego konfliktu wolnego świata z blokiem sowieckim, polska zbrojna obecność na ziemiach utraconych wydawała się mieć zasadnicze znaczenie. Sam Olech podkreślał w rozmowach z podkomendnymi, że są wojskiem polskim w konspiracji i w momencie przełomowym będą przewracać tu Polskę. Z drugiej strony partyzantka prowadzona przez Olecha miała zadania i cele doraźne. Była samoobroną miejscowego społeczeństwa przed terrorem NKWD, nadużyciami i bezprawiem przedstawicieli władz sowieckich. Szczególnie surowo zwalczano pracowników administracji, okrutnie odnoszących się do ludności. Konsekwentnie zwalczano agenturę NKWD, której działalność stwarzała podstawę sowieckim siłom bezpieczeństwa do działań represyjnych wobec ludności cywilnej. Zdobywano też środki materialne potrzebne do finansowania pracy organizacji, m.in. akcje na agencje bankowe w Nowym Dworze i Wasiliszkach. Dzięcioł tak charakteryzował

0: charakteryzuje działania prowadzone przez oddział.
1: Organizowaliśmy zamachy na różnych sowieckich naganiaczy, agitatorów, funkcjonariuszy partyjnych, którzy zapędzali ludzi do kołchozów. Niszczyliśmy pierwsze urządzenia kołchozowe. Broniliśmy ludzi przed grabieżą ich ojcowizny, przed sowieckim niewolnictwem.
0: Józef Berdowski, pseudonim Ziuk, dodaje:
2: chciałem powiedzieć, że niestety czasami akcje nasze były bardzo surowe. Trzeba było mocno ukarać, czasem dla przykładu i dla zastraszenia, ale innej rady nie było. Albo walka, albo nic. Byliśmy w warunkach bardzo trudnych, było nas niewielu. Terror ze strony władz sowieckich był szalony. Dzięki naszej samoobronie to się jakoś łagodziło.
0: Oleg starał się podtrzymywać na duchu mieszkańców powiatów szczuczyńskiego i lickiego. W bazie oddziału znajdował się odbiornik radiowy z anteną umocowaną na sośnie. Dzięki niemu partyzanci mieli dostęp do informacji przekazywanych przez polskojęzyczne rozgłośnie funkcjonujące w wolnym świecie. Upowszechniano je wśród członków organizacji i ludności za pośrednictwem gazetki o nazwie Switeś. Ponadto sporządzono okolicznościowe ulotki i proklamacje pozostawiane w terenie m.in. po wykonanych akcjach. Starano się informować, dlaczego w stosunku do szczególnie szkodliwych, nieludzkich pracowników sowieckiego aparatu okupacyjnego podejmowane są akcje odwetowe. Z reguły czyniono tak po zlikwidowaniu jakiegoś bolszewickiego asa. Pomimo skrajnie trudnych warunków, Oleg i jego żołnierze mieli przeciw sobie ogromny aparat NKWD, organizacja polska w Szczuczyńskiem i Lickiem przez pierwsze 4 lata po wojnie, dzięki poparciu ludności, trzymała się całkiem nieźle. Według historyków jeszcze w 1948 roku na terenie rejonów Lickiego i Szczuczyńskiego faktycznie panowała dwuwładza. W dzień rządzili komuniści, w nocy partyzanci. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie z Nadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Tydzień temu zaczęliśmy zgłębiać historię jednego z najstarszych i najbogatszych przedsiębiorstw Grodna, fabryki wyrobów tytoniowych, która w tym roku obchodzi 165. rocznicę powstania. Omówiliśmy, jak minęły pierwsze lata firmy, jak znalazła swoje miejsce na rynku Imperium Rosyjskiego i jak Józef Szereszewski postanowił stawiać na innowacje, rozwój i ekspansję w warunkach ogromnej konkurencji. Dziś dalsza historia rozwoju przedsiębiorstwa. W 1888 roku Szereszewski i jego wspólnik Fawel Rusota uzyskali pozwolenie na budowę drugiego piętra w głównym budynku fabryki przymostowej. A 10 lat później musieli starać się o kolejne takie pozwolenie, by dobudować jeszcze jedną kondygnację od strony zaułku ceglanego. Po prostu brakowało już miejsca na magazynowanie towaru. Po przejęciu sterów od ojca jeszcze w latach 70. Józef Szereszewski konsekwentnie dążył do stworzenia pełnego cyklu produkcyjnego. Inwestował w produkcję papieru, opakowań, kupił zakład produkujący gilzy, miał też w swoim imperium tytoniowym założoną jeszcze przez ojca w 1859 roku drukarnię w Brześciu. Na początku lat 90. XIX wieku fabryka zatrudniała ponad 1000 osób. Rocznie produkowano 93 miliony papierosów zwykłych, 48 milionów papierosów z ustnikiem i 491 ton tytoniu fajkowego i tabaki. Był to jeden z najnowocześniejszych zakładów w mieście. Maszyny były napędzane dwoma kotłami parowymi, cały budynek był ogrzewany i oświetlony, miał wentylację elektryczną i wewnętrzny telefon. Fabryka zajmowała cały kwartał w centrum miasta, miała własną elektrownię i drużynę straży pożarnej. Wartość budynku opiewała na 250 tysięcy rubli. Jeżeli przyjmiemy, że rubel carski w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku był wart coraz więcej, a od czasów reformy Wittego w 1897 roku zabezpieczany był złotem, dzisiaj budynek musiałby kosztować co najmniej 97 milionów złotych. By nie zależeć tylko od jednej branży, rodzina Szereszewskich inwestowała też w bankowość, kupiła młyn oraz jeden z grodzieńskich browarów i gorzelnię. Szereszewscy mieli też w swoim portfelu fabrykę drutu i gwoździ w Wilnie. Mimo to centrum biznesowego imperium pozostawał tytoń. W pierwszych latach XX wieku Józef Szereszewski zrozumiał, że dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa musi pozyskać więcej środków i zdecydował się na przekształcenie fabryki w spółkę akcyjną. Zawiązano ją w 1906 roku. Josel pozostał głównym udziałowcem z około 60% akcji. Resztę udziałów podzieliły rodziny Szereszewskich i Fawelów, żony, synowie, żony synów oraz kilku drobniejszych kupców i przedsiębiorców. W 1910 roku eksperci Komisji Księgowo-Kredytowej z Grodzieńskiego Oddziału Państwowego Banku wydali na temat fabryki następującą opinię. Jedna z największych i najbardziej renomowanych fabryk tytoniowych w Rosji. Firma cieszy się doskonałą reputacją, działalność jest dobrze zorganizowana, a kierownictwo budzi pełne zaufanie. Wciąż rosnący popyt na tytoń oraz zaostrzająca się konkurencja zmuszały do dalszej rozbudowy oraz przejęć. Budynku na Mostowej już nie dało się bardziej rozszerzać, dlatego w 1912-1913 roku Szereszewski wykupił od Ripa, Franka i Markusiewicza drobną fabrykę papierosów Niemen na Forsztacie Zaniemeńskim. Tam nie brakowało wolnych przestrzeni dla rozwoju mocy produkcyjnych. Spółka postanowiła zainwestować również w produkcję surowców. Grodnianie nabyli ziemię i założyli plantację tytoniu w dzisiejszym obwodzie stawropolskim Rosji. W przededniu I wojny światowej fabryka Szereszewskiego produkowała rocznie 300 tysięcy paczek machorki i tytoniu fajkowego, 1,5 miliona paczek papierosów z ustnikiem i 6 milionów cygar. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosił 2 miliony rubli. Dziś to prawie 775 milionów złotych, gdy przeliczymy przez równowartość złota. Fabryka w szczytowym okresie zatrudniała do 1800 osób i miała magazyny w Symferopolu, Warszawie, Łomży, Wilnie, Lublinie, Radomiu oraz Dyneburgu. Stawiano na sieć dystrybucji w Królestwie Polskim, bo był to jeden z najbogatszych regionów imperium. 1913 rok uważany jest za szczytowy w rozwoju gospodarki Imperium Rosyjskiego. Według stanu na ten rok Józef Szereszewski ewidentnie był jednym z najbogatszych biznesmenów na terenie dzisiejszej Białorusi. A jeżeli zbadamy sprawę dokładniej, to zajmował 5. miejsce na liście najbogatszych w kraju, pomiędzy dwoma producentami zapałek, Berem Solomonowem i Józefem Galperinem. Ale już za rok wszystko musiało się zmienić. Nadchodził czas wojny światowej. ale o tym i o dalszych losach fabryki i jej założycieli w kolejnym programie już za tydzień. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Cytrus oraz jego przebojowym utworze Tęsknica Nocna. Cytrus to jeden z tych zespołów polskiej sceny rockowej, o których dziś mówi się trochę za rzadko, choć w swoim czasie miał naprawdę mocną pozycję. Grupa powstała w Trójmieście w 1979 roku i działała do połowy lat 80. Ich muzyka była trudna do jednoznacznego zaszufladkowania, bo łączyła hard rock, rock progresywny, jazz i blues. Czasem określano ten styl mianem heavy jazz rocka, co dobrze oddaje charakter ich brzmienia. Ciężkiego, ale jednocześnie bardzo technicznego i rozbudowanego. Od samego początku Cytrus wyróżniał się na tle innych zespołów. Nie był to skład początkujących muzyków szukających swojego miejsca, ale formacja złożona z ludzi dobrze znanych na scenie. To dawało im przewagę i sprawiało, że od razu weszli na wysoki poziom wykonawczy. Ważną rolę odegrał też ich menedżer Marcin Jakobson, postać bardzo istotna dla trójmiejskiego środowiska muzycznego. Dzięki niemu zespół regularnie nagrywał w Polskim Radiu Gdańsk, co w tamtych czasach było ogromną szansą na rozwój i promocję. Cytrus szybko zaczął pojawiać się na najważniejszych festiwalach rockowych w Polsce. Wystąpili na pierwszym festiwalu muzyki młodej generacji w Jarocinie, grali na Pop Session w Sopocie, Rockowisku w Łodzi i Kart Rocku w Jeleniej Górze. Były to wydarzenia, które skupiały najważniejsze zespoły tamtych lat i budowały reputację artystów. Cytrus odnajdywał się tam bardzo dobrze, zdobywając coraz większe grono fanów. Ich popularność rosła także dzięki radiu. Utwór Bonzo przez 2 tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów programu pierwszego Polskiego Radia. Z kolei Kurza Twarz przez kilka tygodni gościła na liście przebojów Trójki. To pokazuje, że mimo dość ambitnego, momentami progresywnego grania, potrafili trafiać do szerszej publiczności. I tutaj pojawia się jeden z największych paradoksów w historii Cytrusa. Zespół był popularny, koncertował, nagrywał dla radia, pojawiał się w telewizji, ale przez cały ten czas nie doczekał się pełnoprawnej płyty studyjnej. Powodem był stan polskiej fonografii początku lat 80. Niewydolnej, ograniczonej i często niezdolnej do szybkiego reagowania na sukces artystów. Najbliżej debiutu płytowego Cytrus był w momencie planowanej rejestracji albumu dla polskich nagrań. Niestety doszło do poważnych zmian personalnych. Z zespołu odszedł perkusista Zbigniew Kraszewski, a chwilę później basista Waldemar Kobielak. To mocno zachwiało stabilnością grupy i praktycznie zatrzymało rozwijającą się karierę. W kolejnych latach skład zmieniał się często, co utrudniało regularne koncertowanie. Mimo tego muzycy nie przestali tworzyć i nadal nagrywali materiał w polskim radiu. Jeszcze w 1985 roku Marian Narkowicz i Andrzej Kaźmierczak mówili w wywiadach o planach wydania albumu. Wymieniali nawet konkretne utwory, które miały się na nim znaleźć. Takie jak Baśń o księżycowej karecie, Dziewczyna z kosmosu, Aleja gwiazd, Złoto i Cytrusland. Wydawało się, że to wreszcie będzie moment przełomowy. Jednak po występie na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku zespół zakończył działalność. Płyta znów nie powstała, a historia Cytrusa zatrzymała się w pół kroku. Po rozpadzie część muzyków nie zrezygnowała ze wspólnego grania. Już w 1986 roku Kazimierz Barlasz, Marian Narkowicz, Andrzej Kaźmierczak i Leszek Ligenza założyli heavy rockową grupę Korba, która kontynuowała część muzycznych pomysłów Cytrusa, ale w bardziej bezpośrednim, cięższym kierunku. Co ciekawe, historia Cytrusa nie zakończyła się całkowicie wraz z rozpadem. Po ponad 20 latach zaczęto wydobywać ich archiwalne nagrania. W 2006 roku wytwórnia Metal Mind Productions wydała album Kurza Twarz, a rok później Tęsknica. Były to kompilacje nagrań z lat 1980-1985. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z płyty Trzecia łza od słońca, wydanej w 2018 roku nakładem Gad Records. Album został wydany 33 lata po rozpadzie zespołu. Autorem kompozycji jest Marian Narkowicz. Przed Państwem zespół Cytrus, Tęsknica nocna.

0: Znamienna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

Sunroom Session, sesja na ganku. Sam Kowalski razem z Kubej Dudajem na gitary i Wawrzyńcem Topej na kontrabasie. Ależ ta pieśnia trymała wymiarennie. Dziękuję ci minawita za tym kontrabasu i jeszcze gitarnym efektem. Nie mogę prosta oderwać się od tych hukał. Nawet kiedy porównuję z oryginalnym studyjnym zapisem, ta prosta insza prostora. Ale mają ideję, jak schapić waszą uwagę u inny sposób. Nie wiedzę, czy słuchali wykaliście solnego występu tubista. Gdy może nie do końca będzie solny występ, bo będzie głos śpiewaczki Ewy Grachowskiej, ale to już to robić z instrumentami Piotr Wróbel, gdy sprawa prosta magiczna je. Duet tu głos, jaki paczynał koncertną czastku sioletniego festiwalu Wschód Kultury, insze je wymierenie u opośni czećwiera.

Obejrzyj się, moja Kasiu. Obejrzyj się, obejrzyj się, moja Kasiu, czy wszystko twoje na wozie? Obejrzyj się, czy wszystko twoje na wozie, czy wszystko twoje? Nie wszystko moje, co jest na wozie. Nie wszystko moje, co jest na wozie, zapomniałam. Oj, zapomniałam wieńca, a i złotego pierścieńca. Zapomniałam wieńca. Został w umorze.

się nie wrócisz. Jak ty się nie wrócisz, a to serce me zasmucisz. A to serce me zasmucisz i nie będziesz mój. O ten wianek mój, ale jak ty się nie wrócisz. A to serce me zasmucisz. Będziesz mój.

Oliweczka. Glaucidium passerinum. Choć niewielka, to prawdziwa królowa lasu o przenikliwym spojrzeniu i niesamowitej zwinności. Zamieszkuje głównie gęste bory iglaste, gdzie bez lęku wypatruje niekoniecznie drobnych zdobyczy. Jej pełne tajemnicy gwizdy o wznoszącej się melodii, słyszalne głównie o zmroku i o świcie, wprowadzają do leśnych ostępów prawdziwie enigmatyczną atmosferę. Głos suweczki jest świetnie rozpoznawany przez małe leśne ptaki, które natychmiast wznoszą alarm, wzajemnie ostrzegając się przed tym niepozornym drapieżcą.

0: так хутко минаєте життя, як тішитесь цієї кожної хвилини.
1: А
0: ви
1: вже так
0: не відчуваєте, але ви не мовчите. Ну, мене така, як ця пісенка, вона така дуже вартощова. Як от власне в дійшому такому зварьованому світі, де тільки того зла є, нещасть людських. То є власне хвилю затриматися і таке послання людям переказати попри пісенку. Чи та хвиля власне є важлива в житті? Становтеся над тою хвилою. Ну, Явро, jestem wdzięczna naszej dyrygentce za to, że potrafi taki repertuar dobrać. Ona też nas już znaje i znaje, w czym my też sprawdzimy się. I to jest niezwykła taka umiejętność dobrać tak repertuar do chóru, który chór czuje, znaje, że to śpiewaje i to jakby też odbiorcy się to zauważają. No to zresztą tak jak ten, czy mają tu pierwsze miejsce w piosence białoruskiej, na festiwalu piosenki białoruskiej, czy na ukraińskiej, czy nawet jeżeli chodzi o muzykę cyrkiewną, tak? Przecież też mają osiągnięcia w Festiwalu Międzynarodowym Muzyki Cyrkiewnej. Bardzo lubię nasze te spotkanie, tak? Cieszę się, że przyszli nowe osoby, bo każda nowa osoba coś wnosi do tego chóru. Czas ku sebe i to też takie nowe doświadczenie, bo one jakoś nowe spojrzenie nam dają, inne na nasz chór. To jest takie cenne i no, bardzo się doceniają.
2: Paulina Monach, członek chóru Harmonii. Ja uważam podobnie, tak jak moja sestra, która wypowiadała się, że my tworzymy taką jedną wielką wspólną rodzinę. Jak to w rodzinie różnie bywa, czasem бывають ці якісь перекамажання, ще чи щось, ну, бо так, як Агнішка сказала, ну, не всім може подобається часом якісь пісенки, які мусимо навчитися. Часом приходимо змучені на співки, і то вже теж якось там відбивається, може, часом на наших релаціях, але огульні вважаю, що дуже добре з собою співпрацюємо. Розвиваємо ще супер. Предвшим, ну, дякую нашій диригенці, яка направду той репертуар шукає для нас такі розмаїти, нелегкі, бо трудні, але chyba to i w tym chodzi, tylko piszcie do peredu, tylko rozwijacie się, nie cofacie się, tylko sięgacie po coraz trudniejsze utwory. Ja do Harmonii dołączyła później, gdzieś w 2015 roku. Na początku śpiewała w chórowi Ramonka, ale no tak stało się, że po prostu niektóre uczestniki chóru powyjeżdżali, bo pożenili się, tak, to na studia. No i tak jakoś mimochodem po prostu Ramonka skończyła swoją działalność. A tym, że lubił bardzo śpiewać, no to postanowiła, że nie będę tak siedziała u chaci, jak tutaj taki super chór powstał w Łosińcy Harmonii. No więc przyszła do Marii.
3: Proby to byli przedzestolni, jak ktoś śpiewaje.
2: No, że Maria znała, jak ja śpiewaję, także bez problemu mnie przyjęła, bo Maria prowadziła też chór Ramonka, także tak można сказать, że to płynnie przeszła z jednego chóru do siedmiu chóru.
3: I na szkodę czasu?
2: Nie, na siedmiu nikoli nie było mnie szkoda czasu. Ja praktycznie od małego, bo od pierwszej klasy podstawówki śpiewaję. Pierwszy taki chór, który powstał w szkole, to właśnie chór Lisiczki, że to gdy my jako małe dzieci, każdy w takie podstawówka, to pomił ja była chyba w czwartej klasie, jak pierwszy raz wyjechali w ogóle za granicę. Takie małe dzieci, a najmłodsze to byli w ogóle w Zerówce, także to było wielkie wyzwanie, ale że to gdy pojechali w ogóle na międzynarodowy festiwal w Mohilewie, to zdobyli też od razu pierwsze miejsce. To było takie wielkie bardzo osiągnięcie dla nas, dla takich dzieciaczków no, z wioski, tak? Pojechali do Wielkiego Świata i od razu osiągnięcie. No i tak jakoś od początku związana jestem z muzyką Lisiczki, później Lisiczki kształcili się w chór Ramonku, no a później ja z Ramonki przeszła do Harmonii, także całe życie śpiewaju.
4: Barbara Pawluczuk, ja już 15 lat śpiewaju.
3: O, to od samego początku.
4: Znaczy trochę później, parę miesięcy mi się po ich doszła. Czy mnie trochę tak namawiali, w końcu jakoś ja zgodziła się.
3: Bo tak ciężko było namawiać. To nie, nie śpiewać, czy boicie
4: nie się? Lubię, bo ja śpiewała jeszcze w liceum, nawet jak była w liceum białoruskim, uczyła się, to też tam zespół taki ośmioosobowy był, to ja śpiewała. Na scenie trochę tremą miała na początku.
3: No już nie boicie się wystupać?
4: No tam różnie bywa. Czasami jakoś ten stres taki nachodzi, nie wiadomo skąd. Niby tylko lat śpiewasz, ale czasami jakoś tak na jakiejś scenie.
3: Za każdym razem to już takie przeżywanie?
4: Śpiewanie, tak, za każdym razem. Mm-hmm. Każdy występ jest inny. Jak
3: a wy
4: inna
3: publika?
4: Ja soprano.
3: A u was je jakaś taka wasza pieśnia lubimy?
4: Znaczy dużo, tak jak Agnieszka kazała, ta ja myć, taka ja właśnie, że to no taka wzruszająca ta pieśnia. Dużo takich pieśni.
3: Jak często próby majecie?
4: No przeważnie raz w tygodniu, czasami jak mają tam występy, to bolsz dwa, czasami nawet trzy razy.
3: I wy tu u Łosieńcy żyjecie?
4: Nie, ja w Borysowcie, tylko nasza parafia tutaj w Łosieńcy.
1: Justyna Paszko, też Paszko. To i... trochę dalsza rodzina, ale też Paszko.
3: Ale też Paszko.
1: Tak, ale rodzina, tak, dokładnie.
3: No w Łosieńcy to się śmieje, tak?
1: Znaczy akurat ja z Kutłówki pochodzę, no niedawno przeniosła się, ale dalej związana tutaj z parafią i z Łosieńką i z chórą najważniejsze.
3: I jak długo śpiewajecie?
1: W harmonii? O Jezu, nie pomniu. Koli zaczęła? Chyba jak

0: się, że wszystkim nam хочется tutaj przyjeżdżać i śpiewać, bo to jest taka odskocznia, tak? Od dnia codziennego. Czy w roboci zdenerwują, czy w chacie, czy dzieci, czy wnuki, czy ktoś, a tak przyjdziesz, trochę odstresujesz się, to już na pewno inaczej. Każdy czuje się wtedy.
1: Waszą pieśń już coś takie jest? To, że my...
0: No nie. Ja koliś pomniu, dawno nauczyli się na pomniuszcze, chyba z matuszką ju, jak zaczynali śpiewać, jedu z wioski uchorad. To była taka ja bardziej ludowa, a ja zawsze lubię bardziej cerkiewną muczenica. To jest taka moja ulubiona piosenka. My, jak piszemy, tak, jak chór, to bardziej jednak kojarzymy się ludziom z pieśniami cyrkownymi, tak, bo śpiewali czy na festiwalu, czy teper jak w Lublinie wystupali, to też kolatki. No, dużo jest ludowych, ale chyba jednak przewaga tych cyrkiewnych.
1: To wy wystupajecie tak samo na tych usiakich festiwalach cyrkownej muzyki, a tak samo przy tych aglądach, kaladach?
0: Tak, tak, tak, tak. Piosenka czy białoruska, czy ukraińska, no w Śmrokowie wystupali, bo taki grafik zapewniony, że nie przygotowali się. W tamtym roku wystupali na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnucy. Także no trochę tego na pewno jest. Zbierajec może czasami za dużo, a na pewno chcemy się przygotować jak najlepiej do każdego występu.

0: Już się wrzewo cienią i śpiewają.
1: Wciągnuli.
0: Wciągnuli. Także my tu właśnie z większością, to też rodzina moja, także tutaj po żonce, także tworzę taką całą rodzinę łosińską, tak można сказать. No śpiewają, tak jak zawsze od samego początku, czyli śpiewa w chóry cerkowną i jak przyszła Maria, to zaproponowała mnie z nimi do tego chóru pójść jej śpiewać. No ja zgodził się bez oporów, bo śpiewają, można сказать, i
1: cały... Żonka śpiewa?
0: Nie, żonka nie śpiewa. Żonka zawsze obsługowała chórzystów, bo kiedyś moje trzy dziewczyny śpiewali właśnie w chórowi Ramonka i Lisiczki, czyli od początku. Także my byli zawsze związani jako rodzice z tymi chórami, bo często wozili, kiedyś nie było, także no musieli rodzice wozić na różne występy i tak dalej. No, my przeżywali z nimi. Także ja z tymi chórami uczestniczył, a teraz jakoś sam w tym chórowi wystupaju po prostu. A jak kazał, że śpiewają od początku, bo jeszcze pamiętam, kiedyś jeszcze jako uczeń pierwszej klasy czy drugiej w Czyniewicz był chór i ja chodził że do tego chóru tam w szkole. Także, a później jako nastawnik pracowałem, także dużo śpiewał z nikima, bo akurat uczył w nauczaniu początkowym, także tak, muzyki czasami tam uczył, po prostu związany z tym był i to tak, tak trzeba moje takie życie, ta muzyka tworzy moje życie. Z chęcią chodził, choć do chóru, bo naprawdę tutaj czuję się jak w rodzinie. Sprawia mnie to wielką przyjemność, a mam ambitną dyrygentkę, która no, stawia je wysokie zadania dla nas, a my staramy się im podobać. No i chodzę do chóru cerkownego, staraję się już tu niedzielę chodzić do chóru, także śpiewają bardzo dużo i bardziej preferuję chyba muzykę cerkiewną. No, dyrygentka też czasami daje mi takie zadania do zaśpiewania ostatnio na pieśni paraliturgiczną, że dumam, że nie podobają, a jednak wyszło i mają z tego wielką satysfakcję, że mi zaufają czasami i może na mnie polegać. Także staraję się, no czas to moje dzieci tutaj w tym chórowi, tak byłoby wskazać, bo je w wieku moich córok, także, a czuję się wśród nich jeszcze młodo i jak najdłużej chcę z nimi śpiewać, jak nie będę najprożeny, to będę śpiewał, kolki będę mógł, także bardzo cieszę się z tego, że chodzę do tego chóru, także...
1: To wy ucha tym chóry bas?
0: Czy... Jak bas, czasami tenorom śpiewają, kiedyś śpiewał tenorom, ale no nas pięcioch mężczyzn tak śpiewaje. I córka jeszcze moja też śpiewaje, też w chóry, która tutaj niedaleko, żeby w Hajnowcu to przyjeżdżają, bo dwie daleko, to że nie mogą ze względu rodzinnych i zawodowych chodzić. Naprawdę, to jest wielka przyjemność śpiewać w tym chórowi. Jest to satysfakcją, mnie daje wielką i taka odskocznia od takiej codzienności, jak to kazali tutaj dziewczynia. Także to naprawdę coś wielkiego.

0: Janka Wojcieszyk i ja z Narowskiej gminy. Czyli jestem tak jakby najmłodszy tu, bo dopiero śpiewają od października. I mają najdalej, bo z siebrowką Natalii i Tomką z Narokiesz no, dojeżdżajemy siódy. Troszkę inaczej mówię niż tu taka usilęszta. No. Od kilku lat znałem się z Marysią i tak ona tak uczuła, no byli u nas na chórowi i w cerkwi u Narowcy akurat śpiewali na pogrzebieniu naszego baciuszki, nastojaciela i Aleksandra Surla. No i tak i Maryja i dziewczata skazali, że on musi być u nas. No i tak mnie zwerbowali. Można.
1: Jak przygawarili?
0: No to...
1: Czym zamanili?
0: Mieli już czym. No wdzięką i repertuarom, bo u ich to jest bardzo ważne, u ich tu taka w tym chóry muzyka i cerkiewna. A to jest tak jakby mnie najbliższej, bo ja z samego małego i w cerkwi i śpiewał i tam. No i tak właśnie, a że repertuar jest taki no dosyć poważny i mnie to siódy tak i przyciągnęło.
1: A wy śpiewajcie jakim głosem?
0: No bas, oczywiście.
1: Rozumiem, to bardziej cerkowna muzyka po duszy, tak?
0: Znaczy, no cerkowna, ale to, żeby jak to кажется, nie.
1: Folklor?
0: No białoruski, ukraiński. Szkoda, że to no po rusku, bo to, ale to wiadomo, no. Ale to jeszcze może będziemy. Koła dyrygentki w sumie to nie można tak, no, mówić, że o... I,
1: nie można, można.
0: Nie, no tylko hetę.
1: Kazali, że to my mamy swobodę słowa.
0: Aha. No. Dobra, to niechaj będzie, no już to już je.
1: 15 godzin będziecie świadkować, tak?
0: No jak wpuścić mnie na scenę, no to też.
1: Aha, a mogę nie wpuścić?
0: A ja znam, jak to będzie. Pożyjemy, zobaczymy.
2: Nazywają się Ula Hajduk. Ja śpiewaję w Kurowi Harmoń od listopada. Pół roku dopiero.
3: A jak przyjęli? Ciężko było dostać się?
2: Jak przyjęli, było bardzo ciężko. Ja pochodzę z Łosinki. Kiedyś śpiewała w Kurowi w Ramoncy w 18 lat. I Maria do mnie dzwoniła tak co pół roku. Pytała się, czy już wernisz się, czy wernisz się. I teraz, jak zadzwoniła do mnie w październiku, to nie pytała się, czy wernu się. Ono o wiek moich dzieci. Ja mówię, że starszy w 9, męczy 5. Ty, to wrze pora, że do chóru wernąć się, że dzieci wielki. No i wernuła się. I nie żałuję. Ja z Łosinki pochodzę, ale teraz żywu u Narwi. To daleko.
3: No to czasem dobre wyrwać się z domu i zabawiać tą chęć.
2: Nawet bardzo dobre. No.
3: A wam to tak bądź po duszy, zabudzisz, że to cerkowna, ci folklor?
2: Chyba tak w sumie to pół na pół. Może troszkę bolsz folklor.
3: Bo u cerkownym chory tak samo śpiewajecie?
2: U Narwi nie, ale jak przyjeżdżają do Łosinki na służbę, to...
3: Już tak jest swoja cerkwa, to swoja.
2: Tak.
3: To znaczy, ca Łosinka ma jeszcze coś magicznego takiego, co tak przyciągnie?
2: Ja nie znaję już wskazać, co takie je, ale na pewno coś je. Bo coś bardzo przyciągnie. Mnie też zapraszali do chóru w Narwi. No, ale serce jest tutaj, u Łosinki.
3: 17 to jak rychtujecie się?
2: My szykujemy się bardzo dużo. Nasza pani dyrygent nas bardzo cisnę. Majemy bardzo dużo śpiewok, bardzo często, bardzo długo. I niespodzianką na pewno też będzie taki nasz koncert z zespołem AS. Majemy chyba 3 pieśni, tak, które będziemy śpiewali tam razem. To będzie taka ja trochę, może nie niespodzianka, tak, ale na pewno bardzo fajny koncert.
3: A znaję też, że to będę te śpiewać?
2: Znaję, ale nie skażę, trzeba przyjechać. Nie skażę.
3: Czemu warto przyjechać u Łosinku 17? To co zaśpiewaje harmonię razem z Asą.
2: Tak.
4: I pochoda ma być i pochoda ma być.
2: I ma być i pochoda.
3: A na podanie pisali?
4: To ja dzwoniła, mam telefon.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

вяло вятры, юж завялы, весны, лата, wszystkie знаки, по ней только pozostał przymarznięte два leżaki. Stoję в окне, wypatruję, nagle dzwonek у моих drzwi. Зима, зима, входишь в жизнь. Ogień,

0: Autorami dosłów, jakich śpiewał Marek Grechuta, byli miż inszym Balasław Leśmian, Tadeusz Nowak, Tadeusz Śliwiak, Mieczysław Jastrun, Leszek Aleksander Moczulski i jeszcze szmat inszych. A kompozitorem, z jakim najbolsz współpracowniczał śpiewak, był Jan Kanty Pawluśkiewicz, z jakim twórcza droga zwiela Grechutu jeszcze u tychże wspomnianych 60-tych godach.
1: Stanisław Barańczak, razem spyłam. Razem spyłam na knihach, z odbitkami palcał na szkle, aścia różna nie kantować. Z produktowymi kartkami spasiedzimu na dorogu, aścia różna nie zabyć. Ja powinien od siuль перајехać, razem z pracaju urywkami, z tysiaczaj terminał u mazgach. Aścia różna nie перастаўляć. Razem z tysiaczaj na czorny dzień. Aścia różna nie suroczyć. Z dobraj minaju, z drennaj gulnioju i z ranaju na wylot. Z abiacankaj, cacankaju i spadziawankaju na wyraz. Aścia różna nie dawierać. Razem z można kali aścia i trzeba krow z nosu i budziem jak sztyk, jak mahiła. Aścia różna nie pamierać. Spaczynajem na nowa, spastukajem na usielaki wypadak. Z usio na glum, razem z hetym kachaniem, jakuje adzina je mnie zastało się. Na zausiody, na prawdu i na pierakur, aścia rożniej na szenniki. Eta usio szmat ciażej, czym zdajeca.

wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

0: Znakowe miejsce u twórczości Marka Grechuty zajęli pieśni śpiewane na słowy wiersza poeta miżwajenia Balasława Leśmiana. Znajdli się jednym iż inszym na wydedzinaj u 1984 chodzie supolnej z aktorkę Krystyna Jandaj Krużelcy u Malinowym Chruszczanku. I pieśniu z takim zahalołkam za chwilinu paczujecie, a raniej u interpretacji Michała Andrasiuka inszy wiersz narodzanaha jeszcze u kancy 19, ale tworcza hałżo u 120 poeta.
1: Балаславу Лясьмян на звуку переклад Олега Минкіна. Спіш яще на павеках блішчинки світання. Сніть страхоці долонь, бо дрижить і палає. Дихай так без супину, чаруй без атхлання. Кожний рух твоєго сп'ячого тіла кахаю. Кольки год промінула від першої пящоти, кольки дзьон отплило від пакути опошняй, що нас мучила учора, що завтра встривожить, чи завсюди ми знайдем до щастя охвоти. Прийде ноч, і поглядам своїм заворожить позасвітним і смертной охутає тишай. Ах, неужо ми помрем бытцам тисячі інших, бытцам тия у землі, не покинь їх, о Боже.
2: Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
3: Palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem, bąk złośny huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory, złachmaniały w pajęcze naskrzyły się lisiory.
2: I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
3: Duszno było od malin, której szepcząc rwała,
2: a szepnąc tylko wówczas na cicho w ich woni, gdyś wargami wygarniał z podanej ci dłoni
3: owoce przepojone wonią twego ciała
2: i stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie
3: i chce się wciąż powtarzać na własne dziwo. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła.
2: Urwałeś me dłonie, oddałam w skupieniu.
3: Ach, ruśniak malinowy,
2: ach, ruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.
4: Śledzą,
5: okradają z ścieżek i ustroni.
4: Z trudem przez nas wykryty gniew nasz słońcu pała.
2: Spieszno nam, do bez szczęścia do tchów naszych woni.
4: Chcemy pieszczot próbować poznawać swe ciała.
2: Więc na przekór przeszkodę źrenicą bezradną chłonimy się nawzajem niby dwa bezdroża. A gdy powiek znużonych kotary opadną, czujemy, żeśmy wyszli z uścisków i złoża.
3: Nikt tak nigdy nie patrzał, nie bywał tak blady i nikt do dna rozkoszy ciałem tak nie dotarł i nie nurzał swych pieszczot bezdomnej gromady w takim morzu pod strażą takich czujnych potarł.
4: Czasami mojej ślepej posłuszny ochocie pragnę w tobie mieć czujną na byle skinienie, sługę co pieszczotami gasi me pragnienie. A ty jesteś tak zmyślna i zwinna w pieszczocie, gdy twój warkocie w słońcu wybujało ziele, tchem rozwartych ogrodów mą duszę owionie, głowę twą niby puchar ujmuję w swe dłonie i wargami w ślad dreszczu prowadzę po ciele. I raduję się śledząc tę wargę, jak zmierza do mej piersi kosmatej, widnej w niedomroczu, w której marzę pierś lesie, ryczącego zwierza. I staram się, gdy pieścisz, nie tracić go z oczu.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У межах фестивалю природы и культуры «Зелёна Ми» у Тикотине после показу спектакля «Беженцы 1915-го» Варшавского байтеатра отбылась встреча с актерами и письменницей Анетой Примакой-Онишк. Подчас размовы удельники обмерковали, як театр и литература допомагают осенсовывать досвед вымушенной миграции и заховывать историчную память, кажа Анета Примака-Онишк.
2: Я думаю, что все питания совсюды важны, або навет калияны повторяются, то это есть новая публика, новые эмоции, новое теж ведание. Nowa publika, tu nowa ludzi, która jość z Białostoczyny, ale nikoli nie czuli prabieżeństwo i haworać. No, nasza babula spod czaromchy. Ciekawe, czy u nas tak samo to było. No, trzeba posprawdzać. Ja lublu te streczy z ludźmi, bo zausiody jość jakijaś ważny, jakijaś takie pytania, które odkrywają coś. A tu jeszcze spektakl. A ten spektakl zausiody on jakby jość dla mnie wielmi ważny, bo tam jakby sustrakała się historia sprad bolszczem sto chodał i współczesność. Tę historię jeszcze raz baj teatr gdzieś dopełnił swoim życiom, katoro jość tut i cipier i katoro jość bieżańskoje, katory jość bieżańcami i dla mnie takie wielmi patrysa jeszcze pytanie, Janek chyba na pierwszym spektaklu skazali mnie, że kalijany to grają, to wielmi czas to dumają, a na jakim etapie bieżeństwa my ci pier, czy my już tak jak jany byli, już żyli i skuczali za smakiem czarnego chleba. Tak, i chaty, czy na tym etapie, że dzieci już zabywają rodną umowę, biorą tę umowę z asiarodzia, już u ich Polska. Tak? I dla mnie to było no, wielmi takie ważne, bo ja no, gdzieś poczuła, że ten spektakl, że to jest jakaś asnowa mojej historii, ale że to jest los, życie realnych ludzi, cipier, których my tu mamy.
3: Перед прошлым лекцией говорили за мной про мигрантов из Украины и питание Василькове, какой просто, как вы лишите, это может спектакль, ваша книга, спынить такие заявы агулом, как бы вогуль не возникало питание. Что за мигранты, откуда мигранты, куда их девать, не подляши?
2: Проблема есть с этим, что это люди, которые здесь голосно кричат, которые кричат «Польска для поляков», так? Мы тут не хотим ни украинцев, ни белорусов, ни никаких беженцев. Я на книжек не читаю. Я думаю, что там есть вельми много такого цинизму, что вельми часто это есть якийś rodzaj jakiejś rozgrywki politycznej, что no, это их pomysł na życie, tak? Pomysł na życie, pomysł na... I ja jakby nie jest wielmi optymistyczna u tym, ale duma już to ludzi, którzy nie mają jakiegoś takiego sprecyzowanego dania, tak? I w opytu, że to kniżki, spektakli, ja nie mogę odkrywać dla ich jakąś nową rzeczywistość. No i ja jakby dać im jakiś wopyt, tak? Dać im w ogóle pomysł, że to nasze japretki, czy to na Podlaszy, czy tak samo gdzieś u Polszy, tak? Toż historia Polszy, to jest historia bieżeństwa, tak samo, wielmi, wielmi często, tak? My mają wielka emigracja u szkoli, gdzie Adam Mickiewicz i nasze poety, toż to byli tak jak tut, inteligencja, tak jak baj teatr, tak? I oni tak samo byli inteligencją, która zrobiła jedno, drugie powstanie, tak, i trzeba było uciekać. Kap my chcieli być uczciwi, to że cała historia Polski, to już historia bieżeństwa i to nam i dało i literaturę, kulturę, tak, no ale tak samo wiele, mnoga bolu, tak, mnoga trudu. Więc ja думаю, że to dla takich ludzi, którzy trochę to nie dumają, ale nie już politykami kap rozgrywać. Tak, prosił komuś, tak? To tak, ja wierzę, że to jest ważna krynica na nie.
1: Хоть книга Анеты Примаки «Онежк» и спектакль рассказывают про подеи 1915 года, подчас дискуссии у Тикотине удельники не раз приводили параллели с сучасностью. Гаворка ішла пра тое, што мастацтва і літаратура могуць дапамагаць лепш разумець лёсы людзей, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы.

0: Куткуми на этой житі, як тішиться з тої кожної хвилини.
1: Але вже
0: так, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така, як вона така. Ну і Авро, я вдячна нашій диригентці за те, що потрафить такий репертуар добрати. Вона теж нас вже знає і знає, в чому ми теж справдимося. І то є, ну, незвикла, думаю, така умієнтність добрати так репертуар до хору, який хор чує, знає, що співає, і то якби теж відбірці ще зауважають. Ну, то зрештою так, як там тримаємо той перше місце в пісенці білоруській, на фестивалі пісенки білоруській, чи на українській, чи навіть, якщо ходить вже музику церківну, так, вже ж теж маємо осягнення в фестивалі міжнародовим музики церківної. Bardzo lubię nasze spotkanie, tak? Cieszę się, że przyszli nowe osoby, bo każda nowa osoba coś wnosi do tego chóru. Czas ku sobie i to też takie nowe doświadczenie, bo one jakoś nowe spojrzenie nam dają, inne na nasz chór. To jest takie cenne i no, bardzo się doceniają.
2: Paulina Monach, członek chóru Harmonii. Ja uważaję podobnie, tak jak moja sestra, która wypowiadała się, że my tworzymy taką jedną wielką wspólną rodzinę. Jak to w rodzinie różnie bywa, czasem бывают и какие-то прекамажания еще, чи что-то, ну, бо, так как Агнешка сказала, ну, не всем может подобаться, часом какие-то песенки, которые мусим научить се. Часом приходим змучены на шпилки, и то же теж якось там отбивается, может, часом на наших релаціях, але огульно уважаю, что бардзо добре с собой współpracujem. Розвиваємо się супер. Przede wszystkim, ну, дзięki нашій диригенції, która naprawdę той репертуар шукає для нас такий розмаїти, нелатвий, бо трудний, але chyba to i w tym chodzi, tylko piszcie do peredu, tylko rozwijacie się, nie cofacie się, tylko sięgacie po coraz trudniejsze utwory. Ja do Harmonii dołączyła później, gdzieś w 2015 roku. Na początku śpiewała w chórowi Ramonka, ale no tak stało się, że po prostu niektóre uczestniki chóru powyjeżdżali, bo pożenili się, tak, to na studia. No i tak jakoś mimochodem po prostu Ramonka skończyła swoją działalność. A tym, że lubił bardzo śpiewać, no to postanowiła, że nie będę tak siedziała u chaci, jak tutaj taki super chór powstał w Łosińcy, Harmonii, no więc przyszła do Marii.
3: Proby to byli przedstawieni, jak ktoś śpiewaje.
2: No, że Maria znała, jak ja śpiewaję, także bez problemu mnie przyjęła, bo Maria prowadziła też chór Ramonka, także tak można сказать, że to płynnie przeszła z jednego chóru do siedmiu chóru.
3: I nie szkoda czasu?
2: Nie, na siedmiu nikoli nie było mnie szkoda czasu. Ja praktycznie od małego, bo od pierwszej klasy podstawówki śpiewaję. Pierwszy taki chór, który powstał w szkole, to właśnie chór Lisiczki, że to gdy my jako małe dzieci, każą w takie podstawówka, to pomimo ja była chyba w czwartej klasie, jak pierwszy raz wyjechali w ogóle za granicę. Takie małe dzieci, a najmłodsze to byli w ogóle w zerówce, także to było wielkie wyzwanie, ale że to gdy pojechali w ogóle na międzynarodowy festiwal w Mohilewie, to zdobyli też od razu pierwsze miejsce. To było takie wielkie bardzo osiągnięcie dla nas, dla takich dzieciaczków, no, z wioski, tak? Pojechali do Wielkiego Świata i od razu osiągnięcie. No i tak jakoś od początku związana jestem z muzyką. Lisiczki, później Lisiczki kształcili się w chór Ramonku, no a później ja z Ramonki przeszła do Harmonii, także całe życie śpiewają.
4: Barbara Pawluczuk.
5: Ja już 15 lat śpiewają.
3: O, to od samego początku.
5: Znaczy trochę później, parę miesięcy mi się po ich doszła. Czy mnie trochę tak namawiali, w końcu jakoś ja zgodziła się.
3: Bo tak ciężko było namawiać. Jakoś nie śpiewacie, czy boicie
5: nie się? Lubił, bo ja śpiewała jeszcze w liceum, nawet jak była w liceum białoruskim, uczyła się, to też tam zespół taki ośmioosobowy był, to ja śpiewała. Na scenie trochę tremą miała na początku.
3: To już nie boicie się wystąpić?
5: No tam różnie bywa. Czasami jakoś to jest stres taki nachodzi, nie wiadomo skąd. Niby tylko lat śpiewasz, ale czasami jakoś tak na jakiejś scenie.
3: Za każdym razem to już takie przeżywanie?
5: Przeżywanie, tak, za każdym razem. Mm-hmm. Każdy występ jest inny, jak inna publika.
3: A ja soprano. A u was je jakaś taka wasza pieśń lubimą?
5: Znaczy dużo, tak jak Agnieszka kazała, ta myć, taka właśnie, że to, no taka wzruszająca ta pieśń. Dużo takich pieśni.
3: Jak często próby macie?
5: No przeważnie raz w tygodniu, czasami jak mają tam występy, to bolsz dwa, czasami nawet trzy razy.
3: I wy tu u Łosieńcy żyjecie?
5: Nie, ja w Borysowcu, tylko nasza parafia tutaj w Łosieńcy.
1: Justyna Paszko, też Paszko. To trochę dalsza rodzina, ale też Paszko.
3: Ale też Paszko.
1: Tak, ale rodzina, tak, dokładnie.
3: No w Łosieńcy to się nie, tak?
1: Znaczy akurat ja z Kotłówki pochodzę, no niedawno przeniosła się, ale dalej związana tutaj z parafią i z Łosieńką i z chórą najważniejsze.
3: I jak długo śpiewajecie w harmonii?
1: W harmonii? O Jezu, nie pomnił. Koli zaczęła? Chyba jakoś tak, no na początku zaczęło się od Ramonki, od Lisiczki, tak jak Paulina tutaj, także ja miała 6 lat, jak zaczynała śpiewać, teraz trochę bólsz. A z harmonią chyba jak urodził się mój syn, czyli 12 lat, że budę. Tak dumaju, chyba jak dobrze pomnił.
3: I jak atmosfera u chorej, u choczaca przyjeżdżacie na próby?
1: Czy choczaca to różnie bywa, bo wiadomo, każdy ma swoje obowiązki, dzieci, robotu, czy na wiosce, czy zawodowo, ale raczej wydaje mi się, że wsiem nam choczece tutaj przyjeżdżacie, śpiewacie, bo to jest taka odskocznia, tak? Od dnia codziennego. Czy w roboci zdenerwują, czy w chaci, czy dzieci, czy wnuki, czy ktoś, a tak przyjdziesz trochę, odstresujesz się, to już na pewno inaczej. Każdy czuje się to gdy.
3: Waszą pieśń już coś takie je? To, że myć?
1: No nie. Ja koliś pomniu, dawno nauczyli się na pomniu jeszcze chyba z matuszką, jak zaczynali śpiewać, jedu z wioski uchorad. To była taka ja bardziej ludowa, a ja zawsze lubię bardziej cerkiewną muczenicę. To jest taka moja ulubiona piosenka. My jak piszemy, tak, jak chór, to bardziej jednak kojarzymy się ludziom z pieśniami cyrkownymi, tak, bo śpiewali czy na festiwalu, czy teper jak w Lublinie wystupali, to też kolatki. No, dużo jest ludowych, ale chyba jednak przewaga tych cyrkiewnych.
3: To wy wystupajecie tak samo na tych usiakich festiwalach cyrkownej muzyki, a tak samo przy tych Agliadach, Kaliadach?
1: Tak, tak, tak, tak. Piosenka czy białoruska, czy ukraińska, no w Śmrokowie nie wystupali, bo taki grafik zapewniony, że nie przygotowali się. W tamtym roku wystupali na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnucy. Także no trochę tego na pewno jest. Zbierajec może czasami za dużo, a na pewno chcemy przygotować się jak najlepiej do każdego występu.

0: можна сказати. Ну, співаю, так я казав вже від самого початку, чи співав хори церковну. Мені, як прийшла Марія, то запропонувала мені з імені до того хору пійти і співати. Ну, я згодився без опору, бо співаю, можна сказати, ціле...
1: Жонка співає?
0: Ні, жонка не співає. Жонка завжди обслуговувала хужисту, бо колись мої три дівчини співали власне в хорові Рамонка і Лісічки, чи від початку. Так що ми були завжди зв'язані jako rodzice z tymi chórami, bo często wozili, kiedyś nie było, także no, musieli rodzice wozić na różne występy i tak dalej. No, my przeżywali z nimi, także ja z tymi chórami uczestniczył, a teraz jako, że sam w tym chórobie występuję po prostu. A jak kazał, że śpiewają od początku, bo jeszcze pamiętam, kiedyś jeszcze jako uczeń pierwszej klasy czy drugiej w Tyniewicz był chór i ja chodził już do tego chóru tam w szkole, także a później jako nastawnik pracował, także dużo śpiewał z nikim, bo akurat uczył w nauczaniu początkowym, także tak, muzyki czasami tam uczył, po prostu związany z tym był i to tak, tak trzeba moje takie życie, ta muzyka tworzyć moje życie. Z chęcią chodził, choć do chóru, bo naprawdę tutaj czuję się jak w rodzinie. Sprawiają mnie to wielką przyjemność, a mają ambitną dyrygentkę, która no, stawia je wysokie zadania dla nas, a my staramy się im podołać. No i chodzę do chóru cerkownego, staraję się już tutaj wielu chodzić do chóru, także śpiewają bardzo dużo i bardziej preferuję chyba muzykę cerkiewną. No, dyrygentka też czasami daje mi takie zadania do zaśpiewania ostatnio na pieśni paraliturgiczną, że dumał, że nie podołają, a jednak wyszło i mają z tego wielką satysfakcję, że mi zaufają czasami i może na mnie polegać. Także staraję się, no czas to moje dzieci tutaj w tym chórowi, tak byłbym wskazać, bo je w wieku moich córok, także a czuję się wśród nich jeszcze młodo i jak najdłużej chcę z nimi śpiewać. Jak nie będę najprożenu, to będę śpiewał, kolki będę mógł. Także bardzo cieszę się z tego, że chodzę do siebie do chóru. Także...
1: To wy u tym chóry bas?
0: Czy... Jak bas, czasami tenorom śpiewają, kiedyś śpiewał tenorom, ale no nas pięciu mężczyzn tak śpiewają. I córka jeszcze moja też śpiewaje, też w chóry, która tutaj niedaleko, żeby w Hajnowcu to przyjeżdżają, bo dwie daleko, to że nie mogą ze względu rodzinnych i zawodowych chodzić. Naprawdę, to jest wielka przyjemność śpiewać w świętym chórowie. Jest to satysfakcją, mnie daje wielką i taka odskocznia od takiej codzienności, jak to kazali tutaj dziewczynia. Także to naprawdę coś wielkiego.

0: Janka Wojcieszyk i ja z Narowskiej gminy. Czyli jestem tak jakby najmłodszy tu, bo dopiero śpiewają od października. I mają najdalej, bo z siebrowką Natalii i Tomkiej z Narokiesz no, dojeżdżają siódy. Troszkę inaczej mówię niż tu taka już reszta. No. Od kilku lat znałem się z Marysią i tak ona tak uczuła, no byli u nas na chórowie i w cerkwi u Narowcy. Akurat śpiewali na pogrzebieniu naszego Baciuszki Nastojaciela i Aleksandra Surla. No i tak i Maryja i dziewczata skazali, że on musi być u nas. No i tak mnie zwerbowali. Może.
1: Jak przygawarili?
0: No to...
1: Czym zamanili?
0: Mieli już czymś. No wdzięką i repertuarom, bo u nich to jest bardzo ważne, u nich tu taka w tym chóry muzyka i cerkiewna. A to jest tak jakby mnie najbliższej, bo ja z samego małego i w cerkwi i śpiewał i tam. No i tak właśnie... A że repertuar jest taki no, dosyć poważny i mnie to siódy tak i przyciągnęło.
1: A wy śpiewajcie jakim głosem?
0: No bas, oczywiście.
1: Rozumiem, to bardziej cerkowna muzyka po duszy, tak?
0: Znaczy, no cerkowna, ale to, żeby jak to кажется, nie...
1: Folklor?
0: No białoruski, ukraiński. Szkoda, że to no, po rusku, bo to, ale to wiadomo, no. Ale to jeszcze może będziemy. Koła dyrygentki w sumie to nie można tak no mówić, że to o...
1: I, nie można, można.
0: Nie, no tylko hety.
1: Kazali, że to my mamy swobodę słowa.
0: Aha. No. Dobra, to niechaj będzie, no już to już jest.
1: 15 godzin będziecie świadkować, tak?
0: No jak wpuścić mnie na scenę, no to też.
1: Aha, a mogę cię wpuścić?
0: A ja znaję, jak to będzie. Pożywiemy, zobaczymy.
2: Nazywają się Ula Hajduk. Ja śpiewaję w chórowi harmoń od listopada. Pół roku dopiero.
3: A jak przyjęli? Ciężko było dostać się?
2: Jak przyjęli, było bardzo ciężko. Ja pochodzę z Łosinki. Kiedyś śpiewała w chórowi w Ramoncy w 18 lat. I Maryja do mnie dzwoniła tak co pół roku. Pytała się, czy już wernisz się, czy wernisz się. I teraz, jak zadzwoniła do mnie w październiku, to nie pytała się, czy wernu się. Ono o wiek moich dzieci. Ja mówię, że starszy 9, męczy 5. Ty, to wże pora, że do chóru wernuć się, że dzieci wielki. No i wernuła się. I nie żałują. Ja z Łosinki pochodzę, ale teraz żywu u Narwi. To daleko.
3: No to czasem dobre wyrwać się z domu i zabawiać z trochę.
2: Nawet bardzo dobre. No.
3: A wam to tak bardziej po duszy, co bardziej te cerkowne, czy folklor?
2: Chyba tak w sumie to pół na pół. Może troszkę bolsz folklor.
3: Bo u cerkownym chory tak samo śpiewajecie?
2: U Narwi nie, ale jak przyjeżdżają do Łosinki na służbę, to...
3: Już tak jest swoja cerkwa, to swoja.
2: Tak.
3: To znaczy, ca Łosinka ma jeszcze coś magicznego takiego, że to tak przyciągnie?
2: Ja nie znam już wskazać, co takie je, ale na pewno coś je. Bo coś bardzo przyciągnie. Mnie też zapraszali do chóru w Narwi. No, ale serce jest tutaj, u Łosinki.
3: 17 to jak rychtujecie się?
2: My szykujemy się bardzo dużo. Nasza pani dyrygent nas bardzo cisnę. Majemy bardzo dużo śpiewok, bardzo często, bardzo długo. I niespodzianką na pewno też będzie taki nasz koncert z zespołem AS. Majemy chyba 3 pieśni, tak, które będziemy śpiewali tam razem. To będzie taka ja trochę, może nie niespodzianka, tak, ale na pewno bardzo fajny koncert.
3: A znaję też, że to będę ty śpiewać?
2: Znaję, ale nie skażę. Trzeba przyjechać. Nie skażę.
3: Czemu warto przyjechać u Łosinku 17? To, co zaśpiewaje harmonię razem z Asą.
2: Tak.
4: I pochoda nie maje byki, i pochoda maje
2: byki. I maje byki pochoda.
3: A na podanie pisali?
4: To ja dzwoniłam, mam telefon.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: На Białorusi trwa systematyczne zmuszanie polskich księży katolickich do opuszczenia kraju. Kolejne parafie żegnają polskich kapłanów, którym władze odmówiły przedłużenia zezwoleń na dalszą posługę. W ostatnich tygodniach możliwość dalszej pracy duszpasterskiej utraciło dwóch księży z diecezji pińskiej, trzech z diecezji witebskiej, czterech z archidiecezji mińsko-mohylewskiej i czterech z diecezji grodzieńskiej. Mimo publicznej demonstracji jedności i wzajemnego wsparcia w relacjach między Kościołem katolickim na Białorusi a państwem, czego przykładem były uroczystości w Budsławiu, wciąż zachodzą procesy, których ani jedna, ani druga strona stara się nie nagłaśniać. Wielu z wyrzucanych kapłanów przez dziesięciolecia służyło wiernym na Białorusi, budując i prowadząc życie parafii oraz towarzysząc wiernym w codziennym życiu. Według działaczki organizacji Chrześcijańska Wizja Natalii Garkowicz, władzom w Mińsku chodzi przede wszystkim o wymuszenie lojalności.
3: Metody są do zastraszenia, do trzymania pod kontrolą, do powiedzenia dla całego społeczeństwa, zwłaszcza dla Kościoła, że wy musicie słuchać, co my mówimy, musicie milczeć i musicie w ogóle być naszymi służkami, tak mówiąc umownie.
2: Według relacji parafian, część polskich duchownych zamierza ubiegać się o białoruskie obywatelstwo, licząc, że pozwoli im ono pozostać w kraju. Nie ma jednak gwarancji, że taki krok zakończy się powodzeniem. Wierni podkreślają, że kolejne wyjazdy polskich księży oznaczają dla wielu parafii utratę duszpasterzy związanych z nimi od kilkudziesięciu lat. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna opublikowało raport pod tytułem Ukryte represje w Białorusi 2020-2026. Dokument pokazuje, że w ciągu 6 lat reżim łukaszenkowski całkowicie zmienił taktykę. Zamiast demonstracyjnych zatrzymań i głośnych procesów stosuje dziś model tzw. niewidzialnego prześladowania, oparty na blokadzie informacji, zamkniętych sądach i systemowym zastraszaniu społeczeństwa. Statystyki dotyczące spraw ekstremistycznych zostały utajnione. Procesy sądowe odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a adwokaci i rodziny oskarżonych są zmuszani do milczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej. Autorzy raportu zwracają uwagę, że państwowe instytucje, takie jak Prokuratura Generalna, Komitet Śledczy czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przestały publikować dane, które wcześniej pozwalały ocenić skalę prześladowań. W oficjalnej statystyce sądowej brakuje informacji o większości artykułów wykorzystywanych w sprawach politycznych, a dostęp do materiałów procesowych jest systemowo ograniczany. W efekcie represje nie znikają, lecz stają się coraz mniej widoczne dla społeczeństwa i międzynarodowych instytucji, twierdzi założyciel Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna Aleś Bialacki.
4: Co dzień my oznaczamy jakichś nowych ludzi, nowe nazwiska, nowe areszty, nowe, które trafiają do więzienia po politycznych motywach. To znaczy, że reżim pracuje swoje represje i dąży swoje represje, te represje niestety się nie spieniają na Białorusi.
2: Według danych Wiasny, każdego roku na Białorusi wszczynanych jest około 5 tysięcy nowych spraw politycznych. W bazie organizacji znajduje się już niemal 8,5 tysiąca osób skazanych z powodów politycznych, podczas gdy na państwowej liście osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną widnieje około 6,5 tysiąca nazwisk. Raport zwraca uwagę na rosnącą rolę wyroków zaocznych, które stały się narzędziem represji wobec osób przebywających za granicą. To mechanizm pozwalający władzom ścigać migrantów politycznych, wpisywać ich na listy poszukiwanych oraz konfiskować majątek tych ludzi. W Warszawie odbyła się prezentacja wydanej przez Ośrodek Studiów Wschodnich książki Archipelag Białoruś. Publikacja gromadzi relacje byłych białoruskich więźniów politycznych. Otwiera je artykuł Andrzeja Poczobuta, który z chłodną precyzją dokumentalisty opowiada, czym jest współczesny łagier. Pozostałe relacje nagrano i spisano na zlecenie Ośrodka Studiów Wschodnich w latach 2025-2026. Ich celem jest udokumentowanie najważniejszych cech systemu represji. W tych wstrząsających świadectwach widać państwo, w którym prawo jest dekoracją, a sądy mają charakter kafkowski. Śledczy i strażnicy więzienni systemowo znęcają się nad więźniami politycznymi, których pozbawiono elementarnych praw i naznaczono obowiązkiem noszenia żółtej naszywki. Tytuł książki nawiązuje nie tylko do dzieła Aleksandra Sołżenicyna. Inspiracją dla niego są też słowa Haliny Dzierbysz, która 5 lat spędziła w więzieniu za terroryzm. В заміщеній в тим збірі релації мові вона, що білоруські колонії карне – то висипки невольництва. Десятки таких колоній, арештів слідчих, в'язень і обозів праці примусової творив власне архіпелаг Білорусь, зазнача директор Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Kononczuk.
0: Bardzo rzadko nam się zdarza wydawać świadectwa, ale tym razem uznaliśmy, że żaden raport na temat białoruskiego systemu represji nie będzie brzmiał mocniej niż przekazanie słów samym byłym więźniom politycznym reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ta książka nie jest łatwą lekturą, jest przypomnieniem, a czasami też takim uświadomieniem wszystkim nam, że za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie, nie tylko w tej części.
2: Warunki utrzymywania więźniów politycznych w białoruskich łagrach są nieludzkie i często nie do wytrzymania. Według obrońców praw człowieka od 2020 roku za kratami łukaszenkowskich więzień zginęło około 10 osób, pozbawionych wolności według artykułów politycznych. O tym, z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi, opowiemy Państwu po krótkiej przerwie.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Białoruskie więzienia od lat pozostają miejscem, gdzie represje wobec przeciwników reżimu przybierają najbardziej brutalną formę. Tysiące więźniów politycznych każdego dnia mierzą się z izolacją, przemocą psychiczną i fizyczną oraz warunkami, które organizacje broniące praw człowieka określają jako nieludzkie. Dla wielu z nich kara nie kończy się na wyroku, staje się codzienną walką o godność, zdrowie i przetrwanie. Poprzez tak brutalny stosunek wobec osadzonych według artykułów politycznych, białoruskie władze próbują zastraszyć społeczeństwo i pokazać, jakie konsekwencje grożą za sprzeciw wobec reżimu, uważa były więzień polityczny Paweł Marzejka.
3: Najważniejsze, moim zdaniem, czego chce władza od więźniów politycznych, żeby przestali czuć się ludźmi i uznali za winę to, że w 20 roku albo w wydarzeniach po 20 roku wystąpili po stronie narodu białoruskiego, wystąpili przeciwko falszowaniu wyborów, wystąpili za wolną Białoruś. Także moim zdaniem to jest główny cel tej systemy represyjnej łukaszenkowskiej, a metody, które stosują, to zależą od każdej oddzielnej kolonii karnej, ale jakby wszystkie można wpisać w ranki top znęcania się nad ludźmi.
4: Agnieszka Romaszewska-Guzy. W wielu przypadkach można nazwać to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami, można nazwać znęcaniem się, można nazwać nieludzkim traktowaniem. To spełnia wszystkie znamiona tych umieszczanych w konwencjach właśnie deliktów, jak to się nazywa, czyli tych przestępstw umieszczanych w konwencjach, czego nie wolno wykonywać, czego nie wolno robić. Oczywiście to wygląda różnie w przypadku różnych więzień, różnych więźniów i różnych sytuacji. To jest bardziej lub mniej dotkliwe, ale zawsze służy takiemu fundamentalnemu, jakby to powiedzieć, zdeptaniu człowieka po prostu. Zdeptaniu człowieka, sprowadzeniu go do parteru, do poziomu podłogi. Temu służą właśnie te wszystkie skądinąd, czasem to może być bicie, a czasem to może być karcer po prostu, bez powodu. A czasem to są kolejne kary, które pozbawiają cię paczek i w ten sposób masz znacznie mniej po prostu jedzenia zwyczajnie. Bo ludzie jednak tam bardzo są kiepskie warunki żywieniowe. Tam więźniowie opowiadają o tym, gdzie, w którym więzieniu troszkę lepiej karmią. To są już oczywiście specjaliści od tego, doświadczeni więźniowie doskonale wiedzą, jak to bywa, ale generalnie karmią bardzo źle, więc nie przypadkiem, zwłaszcza ludzie, którzy przebywają w tych potwornych, sztrafnych izolatorach, czyli w tych karcerach, tracą tak strasznie na wadze po prostu, dlatego że no po prostu chłód też wysysa z organizmu siły. No i w ten sposób między innymi się nad nimi można znęcać, prawda? Są dziesiątki sposobów znęcania się nad człowiekiem. To jest właśnie poprzez pozbawianie kontaktu z rodziną, dziećmi, tak to nie tam, że miesiąc czy dwa, tylko na przykład przez lata.
5: Roman Imielski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego w Gazety Wyborczej. Nie sądzę, żeby represje Łukaszenki w najbliższym czasie osłabły, dlatego że on bardzo obawia się powtórki z roku 2020. Być może nie taką skalę, bo dużo, czy oczywiście część osób z Białorusi wyjechała, ale jednak jego sytuacja nie jest zbyt dobra. Cały czas objęty sankcjami. Gospodarka sobie radzi średnio. To kolejne zatrzymania, bo wiadomo, że jak wypuszcza jakąś grupę politycznych więźniów, to natychmiast podobną ilość aresztuje. To jest jego też karta przetargowa w grze z Zachodem i przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że więźniowie polityczni wychodzą na wolność, że Andrzej Poczobut jest tutaj z nami w Polsce, ale jednak uważam tę grę Amerykanów za dosyć niebezpieczną, dlatego że poluzowanie sankcji na Łukaszenkę bez koordynacji ich z Unią Europejską, która tych sankcji nie luzuje, no to będzie oznaczać, że Łukaszenka będzie przede wszystkim starał się tą linię amerykańską jeszcze mocniej wykorzystywać. Generalnie ja mówię, że Białorusi są prawdziwe łagry, w takich, których siedział Andrzej Poczobut, ale sama Białoruś też jest quasi łagrem. No nie ma tam wolności słowa, nie ma demokracji, ludzie są represjonowani, są torturowani cały czas. Łukaszenka wierzy, że przetrwa najbliższe zawieruchy i przekaże władzę pewnie któremuś ze swoich synów, no bo tak na to wszystko wskazuje, więc musi mieć przynajmniej taką stabilną według niego sytuację. No a niestety częścią tej stabilnej sytuacji z punktu widzenia Łukaszenki są właśnie ci więźniowie polityczni.
6: Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Więźniowie polityczni na Białorusi dzięki staraniom administracji amerykańskiej wychodzą już od wielu miesięcy. Sedna sprawy to nie zmienia, to znaczy represje jakie były, tak są. Łukaszenka zastępuje znanych więźniów nieznanymi, w związku z czym trudniej będzie państwom zachodnim się o nich starać, bo wielu z nich po prostu nie będziemy wiedzieli. Per saldo oczywiście wszyscy się cieszymy z każdego uwolnionego człowieka, bo to są życia, to są zdrowia, to są rodziny, to jest ich byt. Natomiast sedna tego reżimu to oczywiście nie zmienia i nie ma chyba szansy zmienić, dlatego że Aleksandr Łukaszenka po 2020 roku przekonał się, jakie jest jego realne poparcie wśród narodu. Przekonał się, że czasy, kiedy był popierany przez większość obywateli, dawno minęły. W zasadzie są dwa czynniki, które pozwalają mu zachować władzę. To jest strach rozpowszechniany przez jego własne struktury siłowe i to jest Rosja, która żelaźnie stoi za plecami Łukaszenki i też, jak pokazała w 2020 roku, jest w stanie wiele dla niego zrobić, ale też coraz więcej od niego oczekuje, czego najlepszym przykładem był udział Białorusi w wojnie, w agresji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o grodzieńskiej fabryce Szereszewskich, która zrobiła tę rodzinę jedną z najbogatszych w kraju. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Cytrus oraz jego przebojowym utworem Tęsknica Nocna.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Organizacja zbudowana przez Olecha nie miała żadnego kontaktu z kierownictwem polskiego podziemia niepodległościowego za jałtańską granicą. Olech utrzymywał natomiast kontakty z połakowskimi ośrodkami konspiracyjnymi w powiatach grodzieńskim i wołkowyskim, a także z kilkoma luźnymi polskimi oddziałami partyzanckimi, głównie z powiatu Lida, nawiązującymi do tradycji Armii Krajowej. Można powiedzieć, że działalność organizacji Olecha miała dwa wymiary. W perspektywie spodziewanego konfliktu wolnego świata z blokiem sowieckim, polska zbrojna obecność na ziemiach utraconych wydawała się mieć zasadnicze znaczenie. Sam Olech podkreślał w rozmowach z podkomendnymi, że są wojskiem polskim w konspiracji i w momencie przełomowym będą przewracać tu Polskę. Z drugiej strony partyzantka prowadzona przez Olecha miała zadania i cele doraźne. Była samoobroną miejscowego społeczeństwa przed terrorem NKWD, nadużyciami i bezprawiem przedstawicieli władz sowieckich. Szczególnie surowo zwalczano pracowników administracji, okrutnie odnoszących się do ludności. Konsekwentnie zwalczano agenturę NKWD, której działalność stwarzała podstawę sowieckim siłom bezpieczeństwa do działań represyjnych wobec ludności cywilnej. Zdobywano też środki materialne potrzebne do finansowania pracy organizacji, m.in. akcje na agencje bankowe w Nowym Dworze i Wasiliszkach. Dzięcioł tak charakteryzuje działania prowadzone przez oddział.
2: Organizowaliśmy zamachy na różnych sowieckich naganiaczy, agitatorów, funkcjonariuszy partyjnych, którzy zapędzali ludzi do kołchozów. Niszczyliśmy pierwsze urządzenia kołchozowe. Broniliśmy ludzi przed grabieżą ich ojcowizny, przed sowieckim niewolnictwem.
0: Józef Berdowski, pseudonim Ziuk, dodaje:
3: chciałem powiedzieć, że niestety czasami akcje nasze były bardzo surowe. Trzeba było mocno ukarać, czasem dla przykładu i dla zastraszenia, ale innej rady nie było. Albo walka, albo nic. Byliśmy w warunkach bardzo trudnych, było nas niewielu. Terror ze strony władz sowieckich był szalony. Dzięki naszej samoobronie to się jakoś łagodziło.
0: Olech starał się podtrzymywać na duchu mieszkańców powiatów szczuczyńskiego i lidzkiego. W bazie oddziału znajdował się odbiornik radiowy z anteną umocowaną na sośnie. Dzięki niemu partyzanci mieli dostęp do informacji przekazywanych przez polskojęzyczne rozgłośnie funkcjonujące w wolnym świecie. Upowszechniano je wśród członków organizacji i ludności za pośrednictwem gazetki o nazwie Switeś. Ponadto sporządzono okolicznościowe ulotki i proklamacje pozostawiane w terenie m.in. po wykonanych akcjach. Starano się informować, dlaczego w stosunku do szczególnie szkodliwych, nieludzkich pracowników sowieckiego aparatu okupacyjnego podejmowane są akcje odwetowe. Z reguły czyniono tak po zlikwidowaniu jakiegoś bolszewickiego asa. Pomimo skrajnie trudnych warunków, Olech i jego żołnierze mieli przeciw sobie ogromny aparat NKWD, organizacja polska w Szczuczyńskiem i Lidzkiem przez pierwsze 4 lata po wojnie, dzięki poparciu ludności, trzymała się całkiem nieźle. Według historyków jeszcze w 1948 roku na terenie rejonów Lidzkiego i Szczuczyńskiego faktycznie panowała dwuwładza. W dzień rządzili komuniści, w nocy partyzanci. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Tydzień temu zaczęliśmy zgłębiać historię jednego z najstarszych i najbogatszych przedsiębiorstw Grodna, fabryki wyrobów tytoniowych, która w tym roku obchodzi 165. rocznicę powstania. Omówiliśmy, jak minęły pierwsze lata firmy, jak znalazła swoje miejsce na rynku Imperium Rosyjskiego i jak Józef Szereszewski postanowił stawiać na innowacje, rozwój i ekspansję w warunkach ogromnej konkurencji. Dziś dalsza historia rozwoju przedsiębiorstwa. W 1888 roku Szereszewski i jego wspólnik Fajwel Rusota uzyskali pozwolenie na budowę drugiego piętra w głównym budynku fabryki przymostowej. A 10 lat później musieli starać się o kolejne takie pozwolenie, by dobudować jeszcze jedną kondygnację od strony zaułku ceglanego. Po prostu brakowało już miejsca na magazynowanie towaru. Po przejęciu sterów od ojca jeszcze w latach 70. Józef Szereszewski konsekwentnie dążył do stworzenia pełnego cyklu produkcyjnego. Inwestował w produkcję papieru, opakowań, kupił zakład produkujący gilzy, miał też w swoim imperium tytoniowym założoną jeszcze przez ojca w 1859 roku drukarnię w Brześciu. Na początku lat 90. XIX wieku fabryka zatrudniała ponad 1000 osób. Rocznie produkowano 93 miliony papierosów zwykłych, 48 milionów papierosów z ustnikiem i 491 ton tytoniu fajkowego i tabaki. Był to jeden z najnowocześniejszych zakładów w mieście. Maszyny były napędzane dwoma kotłami parowymi, cały budynek był ogrzewany i oświetlony, miał wentylację elektryczną i wewnętrzny telefon. Fabryka zajmowała cały kwartał w centrum miasta, miała własną elektrownię i drużynę straży pożarnej. Wartość budynku opiewała na 250 tysięcy rubli. Jeżeli przyjmiemy, że rubel carski w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku był wart coraz więcej, a od czasów reformy Wittego w 1897 roku zabezpieczany był złotem, dzisiaj budynek musiałby kosztować co najmniej 97 milionów złotych. By nie zależeć tylko od jednej branży, rodzina Szereszewskich inwestowała też w bankowość, kupiła młyn oraz jeden z grodzieńskich browarów i gorzelnię. Szereszewscy mieli też w swoim portfelu fabrykę drutu i gwoździ w Wilnie. Mimo to centrum biznesowego imperium pozostawał tytoń. W pierwszych latach XX wieku Józef Szereszewski zrozumiał, że dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa musi pozyskać więcej środków i zdecydował się na przekształcenie fabryki w spółkę akcyjną. Zawiązano ją w 1906 roku. Josel pozostał głównym udziałowcem z około 60% akcji. Resztę udziałów podzieliły rodziny Szereszewskich i Fajwelów, żony, synowie, żony synów oraz kilku drobniejszych kupców i przedsiębiorców. W 1910 roku eksperci Komisji Księgowo-Kredytowej z Grodzieńskiego Oddziału Państwowego Banku wydali na temat fabryki następującą opinię. Jedna z największych i najbardziej renomowanych fabryk tytoniowych w Rosji. Firma cieszy się doskonałą reputacją, działalność jest dobrze zorganizowana, a kierownictwo budzi pełne zaufanie. Wciąż rosnący popyt na tytoń oraz zaostrzająca się konkurencja zmuszały do dalszej rozbudowy oraz przejęć. Budynku na Mostowej już nie dało się bardziej rozszerzać, dlatego w 1912-1913 roku Szereszewski wykupił od Ripa, Franka i Markusiewicza drobną fabrykę papierosów Niemen na Forsztacie Zaniemeńskim. Tam nie brakowało wolnych przestrzeni dla rozwoju mocy produkcyjnych. Spółka postanowiła zainwestować również w produkcję surowców. Grodnianie nabyli ziemię i założyli plantację tytoniu w dzisiejszym obwodzie stawropolskim Rosji. W przededniu I wojny światowej fabryka Szereszewskiego produkowała rocznie 300 tysięcy paczek machorki i tytoniu fajkowego, 1,5 miliona paczek papierosów z ustnikiem i 6 milionów cygar. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wynosił 2 miliony rubli. Dziś to prawie 775 milionów złotych, gdy przeliczymy przez równowartość złota. Fabryka w szczytowym okresie zatrudniała do 1800 osób i miała magazyny w Symferopolu, Warszawie, Łomży, Wilnie, Lublinie, Radomiu oraz Dyneburgu. Stawiano na sieć dystrybucji w Królestwie Polskim, bo był to jeden z najbogatszych regionów imperium. 1913 rok uważany jest za szczytowy w rozwoju gospodarki Imperium Rosyjskiego. Według stanu na ten rok Józef Szereszewski ewidentnie był jednym z najbogatszych biznesmenów na terenie dzisiejszej Białorusi. A jeżeli zbadamy z

0: Muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Cytrus oraz jego przebojowym utworze Tęsknica nocna. Cytrus to jeden z tych zespołów polskiej sceny rockowej, o których dziś mówi się trochę za rzadko, choć w swoim czasie miał naprawdę mocną pozycję. Grupa powstała w Trójmieście w 1979 roku i działała do połowy lat 80. Ich muzyka była trudna do jednoznacznego zaszufladkowania, bo łączyła hard rock, rock progresywny, jazz i blues. Czasem określano ten styl mianem heavy jazz rocka, co dobrze oddaje charakter ich brzmienia. Ciężkiego, ale jednocześnie bardzo technicznego i rozbudowanego. Od samego początku Cytrus wyróżniał się na tle innych zespołów. Nie był to skład początkujących muzyków szukających swojego miejsca, ale formacja złożona z ludzi dobrze znanych na scenie. To dawało im przewagę i sprawiało, że od razu weszli na wysoki poziom wykonawczy. Ważną rolę odegrał też ich menedżer Marcin Jakobson, postać bardzo istotna dla trójmiejskiego środowiska muzycznego. Dzięki niemu zespół regularnie nagrywał w Polskim Radiu Gdańsk, co w tamtych czasach było ogromną szansą na rozwój i promocję. Cytrus szybko zaczął pojawiać się na najważniejszych festiwalach rockowych w Polsce. Wystąpili na pierwszym festiwalu muzyki młodej generacji w Jarocinie, grali na Pop Session w Sopocie, Rokowisku w Łodzi i Kart Roku w Jeleniej Górze. Były to wydarzenia, które skupiały najważniejsze zespoły tamtych lat i budowały reputację artystów. Cytrus odnajdywał się tam bardzo

dobrze, zdobywając coraz większe grono fanów. Ich popularność rosła także dzięki radiu. Utwór Bonzo przez 2 tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów programu pierwszego Polskiego Radia. Z kolei Kurza Twarz przez kilka tygodni gościła na liście przebojów Trójki. To pokazuje, że mimo dość ambitnego, momentami progresywnego grania, potrafili trafiać do szerszej publiczności. I tutaj pojawia się jeden z największych paradoksów w historii Cytrusa. Zespół był popularny, koncertował, nagrywał dla radia, pojawiał się w telewizji, ale przez cały ten czas nie doczekał się pełnoprawnej płyty studyjnej. Powodem był stan polskiej fonografii początku lat 80. Niewydolnej, ograniczonej i często niezdolnej do szybkiego reagowania na sukces artystów. Najbliżej debiutu płytowego, Cytrus, był w momencie planowanej rejestracji albumu dla polskich nagrań. Niestety, doszło do poważnych zmian personalnych. Z zespołu odszedł perkusista Zbigniew Kraszewski, a chwilę później basista Waldemar Kobielak. To mocno zachwiało stabilnością grupy i praktycznie zatrzymało rozwijającą się karierę. W kolejnych latach skład zmieniał się często, co utrudniało regularne koncertowanie. Mimo tego muzycy nie przestali tworzyć i nadal nagrywali materiał w polskim radiu. Jeszcze w 1985 roku Marian Narkowicz i Andrzej Kaźmierczak mówili w wywiadach o planach wydania albumu. Wymieniali nawet konkretne utwory, które miały się na nim znaleźć. Takie jak Baśń o księżycowej karecie, Dziewczyna z kosmosu, Aleja gwiazd, Złoto i Cytrusland. Wydawało się, że to wreszcie będzie moment przełomowy. Jednak po występie na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku zespół zakończył działalność. Płyta znów nie powstała, a historia Cytrusa zatrzymała się w pół kroku. Po rozpadzie część muzyków nie zrezygnowała ze wspólnego grania. Już w 1986 roku Kazimierz Barlasz, Marian Narkowicz, Andrzej Kaźmierczak i Leszek Ligenza założyli heavy rockową grupę Korba, która kontynuowała część muzycznych pomysłów Cytrusa, ale w bardziej bezpośrednim, cięższym kierunku. Co ciekawe, historia Cytrusa nie zakończyła się całkowicie wraz z rozpadem. Po ponad 20 latach zaczęto wydobywać ich archiwalne nagrania. W 2006 roku wytwórnia Metal Mind Productions wydała album Kurza Twarz, a rok później Tęsknica. Były to kompilacje nagrań z lat 1980-1985. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z płyty Trzecia łza od słońca, wydanej w 2018 roku nakładem Gad Records. Album został wydany 33 lata po rozpadzie zespołu. Autorem kompozycji jest Marian Narkowicz. Przed Państwem zespół Cytrus, Tęsknica nocna.

0: надмна и баразина.
1: Польский программ на фалях Белорусского радио Рация.
2: На dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem jeszcze, stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na

się spotykasz z tą bój się Boga. Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym, byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedać.